panienko aduszkiem, kuku, kuku, co tam masz pod fartuskiem? Kuku, kuku, mam kokoszkę cubatą, złotawą i siwiatą. Oj kuku, oj kuku, oj kuku. Mam kokoszkę cubatą, złotawą i siwiatą. Oj kuku, oj kuku, oj kuku. Ile byś za nie chciała, kuku, kuku, jakbyś ją sprzedać miała.

Ten wals mi je zawsze wspomina i jego nie zapomnę. Przy tym walcu spotkałem piękną dziewczynę. Ten wals mi zawsze wspomina dawniejsze momenta, na dzień, na rok, na zawsze będzie ta dziewczyna.

cię. Albo nam chłopaków, albo nam chłopaków, z wojeneczki wróćcie. Albo nam chłopaków, albo nam chłopaków, z wojeneczki wróćcie. Albo ty miesiączku, uśmiechaj się do mnie.